0: bardzo wyborne kawy coś powiedzieć może, nie? No i pani pochodzimy dwa tygodnie, a potem pani opuszczy i się normalnie bezwarunkowo w kościele. Jak się normalnie zamieni za mną.
1: Atalan.